0: Tiempo
1: Watoto wakulima Wavulana wasichana Tufungue macho Twahitaji nguvu za vijana Watoto wa Kongo Wavulana wasichana Tufungue